Nie dodam. Kiedy sam nie to oczy ja maluwa. Nie sam go wrażą. Młodzie nie wiem, co wie, jak na to. Nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie wiem, co nie w